0: Bohon nie są zdążki na hejdżumę.
1: Ale dos, Marikes, opale plus, stok skrenalnąc, jacach to ruć, en cece wyruć, obdroje, i en, twie, wir.